utapulila imakuwa. Mwani ya tuwa tene mhundi radio wemara ila ni huo wanyo ni programa utapulila imakuwa. Uliluwa ni nrota pulila masu mararu. Ola, ole, owo. Ola, mwepitikis, este. Ole, akele, owo, ese. Mwepitikis. Huwe tanto utapulila ki masu ola, niwiye, nelsofi Daniela Wajka Samitipo, a profesor Rafael José Gaspar, ni Fernando Damas. Ukara nyo, eri etunitele, hamurima. Karipo.

Wale utaenda ni watudi nkudimila. Utendele kudimila. Nchilambo cha Mozambiki. Tikongulia kuti. Tukusaka. Tukusaka chilambo chetu. Chitu kuko chigambi je. Kwela. Nye osupeja neyo. Tudi nkudimila. Osupene tukamolane. Tukamolane. Nwane kupanga ni amasengo. Kweze chitu kuko.